Ryszard. Dojeżdżając na Czesmochę, zaczytaj u OS swój personalny parol, tracking twoich zamówień do Boga. Prošel bezpečně kontrol. Svět čitaje znaky u všech, vidíte tak.